Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Čang ja, čuanen, nendom, game, nendom.